Maama, Kabaka munsabire, angabanyize ku mukwano obwetoowaze, ekisa obugumiikiriza n'amaanyi, byakozesa okuwangula empeza omulabe, nange nsobole okumuwa.